Šukar di vero malen i šukar alen ko abdisutno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. Moa naftano Andreja Morina i me mangava tu mi je šukar šuniba. Abdisutno program pošminaja e džila oprostin samange ando Denis Hamidović.